skazi, a status kazi, jeżeli nie spiśmy tu skazi obojni. Z cizí ženskou, v cizím pokoji.